Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tzw. suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Pęskę.
2: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
2: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
3: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
2: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
0: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
4: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji albo przedstawiały bot imieniem na przykład i człowiek mógł taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
0: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
5: Nie wiem, wietrzyć.
6: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
0: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia-Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek będzie gorący i w większości kraju słoneczny, choć okresami przybędzie chmur. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie i północnym wschodzie i jeszcze w górach możliwe są burze. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, 31 w centrum, na południowym wschodzie najcieplej 34.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Konin FM.

0: szkolnych za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
2: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
1: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
3: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
4: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
3: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
3: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
1: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
6: Gdzie byliście?
7: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wierchu.
6: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
8: Jak? Zależy w którym miejscu.
9: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większe.
10: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
11: Rafał Kubacki, ratownik TOPR. Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
10: Tak, tłumy są.
6: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
1: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Konin FM. Pogoda.
12: Jak na razie zapowiadają się ładne, gorące dni. Dzisiaj do 28 stopni, jutro 32 kreski w Koninie, a w tej chwili w Wielkopolsce mamy 16-17 stopni, wiatr 11 km na godzinę w porywach 21 i 1020 hektopaskali.
13: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
14: Dzień dobry, po godzinie 7 w poniedziałek. Za chwilę zajrzymy sobie do Grzegorzewa na początek tygodnia i jesienią zobaczymy tam bowiem nowe oblicze świetlicy, a w pierwszej godzinie zaproszenie do Kalisza na Wielkopolski Dzień Pszczół.

0: kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Grzegorzew. Dzięki lokalnej grupie działania Solna Dolina oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu Grzegorzew pozyskał dotację na modernizację świetlicy wiejskiej przy ulicy Kolskiej. Wybrano już firmę, która za 531 tysięcy złotych zbuduje zupełnie nową konstrukcję dachu i położy blachodachówkę oraz kompleksowo ociepli ściany, strop i sufity, dzięki czemu budynek będzie energooszczędny i ekologiczny. Oprócz tego wykonane zostanie nowe odwodnienie, a ściany zewnętrzne świetlicy w Grzegorzewie zyskają ładną i nowoczesną elewację. Ekipa budowlana ma czas na zakończenie robót do połowy listopada.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 3 sierpnia. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień arbuza, a arbuz, jak wiadomo, jest jednym z bardziej praktycznych owoców lata. Chłodzi, nawadnia, dobrze wygląda na stole, a pestki można wsadzić w rurkę można dmuchnąć i urządzić sobie taką prymitywną arbuzową artylerię.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 3 sierpnia w historii? W 1569 roku Inflanty jako wspólna własność zostały przyłączone do korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1775 roku carysa Katarzyna II wydała manifest likwidujący Sicz Zaporoską. W 1829 roku w Paryżu odbyła się premiera opery Wilhelm Tell Gioacchino Rossiniego. W 1940 roku Litwa została przyłączona do Związku Radzieckiego ku jej wielkiej, zapewne całkowicie spontanicznej radości.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
2: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
1: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Wapszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
3: Pokazaliśmy dużo jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, strzeliliśmy 3 bramki po takich swoich flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i no i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
1: Komplet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok, a wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław. Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Finn Sami Pajari wygrał rajd Finlandii 10. rundę mistrzostw świata WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie w karierze i jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg.

Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: W niedzielę jedno z najsłodszych świąt w naszym województwie. 9 sierpnia będziemy obchodzić Wielkopolski Dzień Pszczół. Samorząd województwa zaprasza wtedy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. A w programie jarmark pszczelarski, rękodzieło, miodowe kulinaria i koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wśród bezpłatnych atrakcji pokaz bartnictwa, pasieka edukacyjna, ptasznik, straż grodowa, stanowisko łucznicze, przejazdy kuczcykiem, animacje, warsztaty i dmuchańce. To wszystko dla Wielkopolan i naszych gości w niedzielę w godzinach od 12 do 18 w Kaliszu.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
9: Wow!
8: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47, Konin.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Reklama. Do you wanna have some fun?

0: Jeżeli chodzi o wyłączenia prądu dzisiaj, to planowane są następujące. Od 9 do 13 bez prądu będzie Buszkowo, Buszkowo Parcele oraz Skulska Wieś. Od 19 do 14 wyłączenia są zaplanowane w Przedczu przy Kilińskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 8 za chwilę.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
2: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
0: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. Zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To jest od około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
0: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim. Mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
4: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
0: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić 1000 takich maszyn. Za 5. razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk. Pokonał ponad 160 kilometrów w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Piękne, słoneczne dni nam się zapowiadają. Jutro 32 stopnie w Koninie, dzisiaj 28 kresek maksymalnie, a w tej chwili w Wielkopolsce mamy 17-18 stopni, wiatr 11 km na godzinę, w podmuchach minimalnie przyspieszył 22 i 1020 hektopaskali bez zmian od rana ciśnienie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 8 w poniedziałek. Za chwilę o koniecznej aktualizacji ważnej aplikacji. Następnie o remontach dróg w Kazimierzu Biskupim. W tej godzinie wspomnę też o wystawie w Konińskim Zamku. Można z niej dowiedzieć się o tym, jak na świecie powstało pismo. Przed 9 z kolei zaproszę na niedzielny rajd z powiatu konińskiego do Kaliskiego.
1: Konin FM.

ostatni wręcz moment na zaktualizowanie certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prosi Koninian, by do najbliższej środy, 5 sierpnia, wykonali tę prostą i konieczną co pewien czas czynność. Wystarczy zalogować się do mObywatela lub mObywatela Juniora. Nie trzeba nic dodatkowo robić. Certyfikaty zostaną zaktualizowane automatycznie, gdy będziemy korzystać z aplikacji, a jeśli chodzi o dzieci, to legitymacja szkolna odświeży się sama po zalogowaniu. Inaczej może być w przypadku studentów, bo w niektórych przypadkach konieczne będzie pobranie nowego kodu QR z dziekanatu i ponowna aktywacja legitymacji. Cykliczna aktualizacja certyfikatów naszych cyfrowych dokumentów w mObywatelu to standardowa procedura, która pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji, wyjaśnia mieszkańcom regionu Urząd Wojewódzki.

0: Bystrzyc.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3.

0: LG Grupa Liskolin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
0: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Kazimierzu Biskupim trwa jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Przebudowa obejmuje 8 ulic: Kraszewskiego, Żeromskiego, Reja, Dąbrowskiej, 1 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Prusa. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 9 milionów złotych. Zakres prac jest szeroki. Modernizowane są jezdnie, chodniki i zjazdy, a także powstają nowe ścieżki rowerowe. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy LED. Inwestycja zakłada także budowę dwóch rond oraz wyniesionego skrzyżowania, które ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Dodatkowo powstanie punkt przesiadkowy dla autobusów MZK wraz z toaletą miejską przeznaczoną dla pasażerów i kierowców.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Nasz zespół wygrał 12 ostatnich meczów, z czego 3 w turnieju finałowym Ligi Narodów, które dały im drugi z rzędu, a w sumie trzeci triumf w tych rozgrywkach. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale pokonaliśmy Ukrainę 3-1, w półfinale Słowenię 3-0, a w wielkim finale Stany Zjednoczone 3-2. Jesteśmy mocni, bo mamy najszerszy skład na świecie, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
3: No dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w 4 ostatnich sezonach graliśmy z 4 różnymi atakującymi. Nie przypominam sobie żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
2: Polacy stanęli na podium na wszystkich 9 dużych turniejach pod wodzą Nikoli Grbicza. Teraz krótka przerwa, a już za miesiąc ruszy najważniejsza impreza sezonu, Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronili tytułu. Opady deszczu storpedowały początek turnieju w Toronto, w którym zagrają nasze 4 najlepsze tenisistki. Magdalena Fręch wyszła na kort, ale jej mecz z francuską Leolion Jean-Jean został przerwany w pierwszym secie. Przy stanie 4-4. W tysięczniku w Kanadzie w pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linette, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Karol Żao. Iga Świątek i Maja Chwalińska jako zawodniczki rozstawione rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Legia Warszawa z kompletem punktów i na pierwszym miejscu w tabeli po 2 kolejkach ekstraklasy. Zespół Marka Babszuna pokonał wczoraj Zagłębie Lubin 3-1. 6 punktów ma również Jagiellonia Białystok, która w piątek pokonała w Lublinie Motor 2-1. Wczoraj Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie kolejki Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Emocjonujące mecze w pierwszej połowie 12 kolejki żużlowej Ekstraligi. W spotkaniu drużyn walczących awans do fazy play-off Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy. W Zielonej Górze Falubas przegrał z broniącym tytułu Press Toruń 41-49. Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparta Wrocław z Motorem Lublin pojadą w niedzielę.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na nową wystawę posterową, czyli plakatową Verba Volant Scripta Manet, dawne formy zapisu, którą można oglądać w korytarzu na piętrze zamku na osiedlu Gosławice. Za jej sprawą udamy się w niezwykłą podróż śladami najdawniejszych sposobów zapisywania i utrwalania informacji. Dzięki unikatowym zabytkom archeologicznym przeniesiemy się do Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Imperium Rzymskiego, poznając różne formy pisma. Przekonamy się, że jeden z największych wynalazków kultury ludzkiej, jakim jest pismo, powstawało niezależnie w różnych kręgach kulturowych. Dzisiaj wprawdzie Konińskie Muzeum jest zamknięte, ale polecamy, by wybrać się tam od jutra do piątku i w weekend. We wtorki zwiedzanie jest bezpłatne.
1: Konin FM. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
1: Konin FM.
8: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W niedzielę rajd rowerowy trzech gmin. Wyruszamy z Rychwała, potem przejedziemy przez miejscowość Grabowa, dalej Jaroszewice Rychwalskie i Siąszyce oraz Siąszyce Trzecie, a meta w Dzierzbinie. Cykliści wyruszą o 14 z rynku miejskiego w Rychwale, a cała wyprawa do gminy Mycielnin w powiecie kaliskim ma liczyć 20 km. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić niedzielne popołudnie, podziwiać malownicze krajobrazy trzech gmin oraz wspólnie promować zdrowy styl życia. Zapisy w dniu wycieczki tuż przed jej rozpoczęciem. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą mieć kamizelki odblaskowe.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Reklama.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody.
2: Wiadomości Konin FM.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach. To po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
8: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
9: No najpierw sobie się przepatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
10: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
11: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
12: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
13: Nie mam, tylko czysta intuicja.
7: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
14: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
7: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
16: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
15: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
17: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
15: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
7: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie sumie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne, za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
2: Konin FM. Pogoda.
13: Kilka gorących dni czeka nas na początku tego tygodnia. 28 stopni to na dziś prognozowana temperatura dla Konina maksymalna. Jutro 32 kreski w naszym mieście, a w tej chwili mamy 18-19 stopni w Wielkopolsce. Wiatr 12 km na godzinę, minimalnie przyspieszył, 24 w porywach i bez zmiany ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Witam po dziewiątej w poniedziałek. Za chwilę o ważnych zmianach w wydawaniu zezwoleń na budowę. Potem podam listę miejscowości, do których zawita Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej. Następnie sprawdzę, co zwierzą na Złotej Górze. Nie mam dobrych informacji, ale jest światełko w tunelu. Na koniec przypomnienie o zbiórce podpisów w sprawie nowych bezpośrednich połączeń kolejowych z Trójmiastem i Dolnym Śląskiem.

0: mieszkańcy gminy Stare Miasto, którzy planują budowę domu lub inną inwestycję na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinni pamiętać o ważnym terminie. Do końca sierpnia można jeszcze składać wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Od września zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z reformą planowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie uzależnione od nowych wymogów, m.in. od zapisów planu ogólnego gminy. Po jego uchwaleniu wydanie decyzji dla działek położonych poza wyznaczonymi obszarami nie będzie możliwe. Urząd Gminy Stare Miasto zachęca, aby nie czekać do ostatniej chwili i składać kompletne wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem. Analogiczne zasady dotyczyć będą wszystkich gmin w powiecie konińskim, w Wielkopolsce i na obszarze całego kraju.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
9: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
10: Szukasz nowego auta? To idealne.

0: odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

tym miesiącu w naszym województwie odbędzie się 19. edycja Festiwalu Sztuki Ludowej. To wydarzenie o randze międzynarodowej, podczas którego można poznać folklor z wielu innych krajów świata. W tym roku do Wielkopolski przyjadą ludowi artyści z Tajwanu, Senegalu, Litwy, Turcji, Burundi oraz Algierii. Na początek ich występy zobaczymy w Container Art w Poznaniu 12 sierpnia o 21:00, potem 14 od 18:00 na rynku w Gnieźnie. Dalej 15 sierpnia w murowanej Goślinie na placu przy kościele od godziny 13:30 i tego samego dnia o 17:00 na targowisku miejskim w Słupcy w ramach Wawrzynek. 16 sierpnia w południe w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach na finał, również 16 na scenie nad jeziorem w Swarzędzu o 19:00. Zachęcamy zwłaszcza, by wybrać się w połowie miesiąca do Słupcy.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczy on 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już 8 start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. 2 pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mull była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny Fręch z Leolią Żążą zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinet, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i 9 duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze 6 miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.

0: Radni gminy Krzemów zdecydowali o zwiększeniu o 100 tysięcy złotych środków przeznaczonych na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Najtańsza oferta złożona w przetargu znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie. Samorząd liczy teraz na niższe propozycje wykonawców w kolejnym postępowaniu. Jeśli nie uda się wyłonić firmy, która zrealizuje zadanie w dostępnych środkach, remont nie dojdzie do skutku, a przyznane dofinansowanie będzie trzeba zwrócić. Niestety gmina Krzemów ma również inne pilne potrzeby inwestycyjne, między innymi związane z drogami i infrastrukturą. Przypomnijmy, że to kolejna taka sytuacja, gdy drewnianą konstrukcję zaatakowały pasożyty. W tym sezonie turystycznym na pewno nie będzie możliwe podziwianie Konina z najwyższej góry w powiecie.
1: Konin FM. Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
3: Wow!
2: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47 Koni.

0: Stowarzyszenie Retro Trans przypomina o trwającej w internecie zbiórce podpisów pod petycją w sprawie połączeń kolejowych w stronę Trójmiasta i Dolnego Śląska. Stowarzyszenie walczy o dwie pary pociągów w ciągu dnia. Jeden z kierunku Gdyni, a drugi z kierunku Olsztyna, które zostałyby przekierowane przez Babiak Koło i Konin, aby zapewnić bezpośrednie połączenie naszych miast zarówno z morzem, jak i z Wrocławiem. Petycję można podpisać online, szczegóły na profilu społecznościowym Stowarzyszenia Retro Trans. No i nasuwa się też takie pytanie, czy ma to jakieś uzasadnienie ekonomiczne dla przewoźnika. To koniec. Nadchodzi, proszę Państwa, godzina 10, zatem słyszymy się kiedy? Jutro od 7. Pa, pa.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie. Cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
0: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
0: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
3: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
0: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
4: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
0: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe. Początek wyścigu za niecałą godzinę.
1: A co w regionie?
5: Szpitale w regionie apelują o krew. W wakacje zawsze jest z tym problem. Wcześniej jednak sprawdźmy, których grup potrzeba najbardziej. Można to zrobić na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Dziś jeszcze do godziny 12 terenowa akcja poboru krwi trwa przy maku na Dąbskiej w Kole. Jutro od 8 do 11 krwią będzie można podzielić się na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W środę, czyli pojutrze, od 8.30 do 11.30 w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy. W czwartek w godzinach 8.30 12.30 w szkole podstawowej w Galewie koło Brudzewa. W piątek od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. A w niedzielę jedna akcja krwiodawstwa od 9 do 12 w Domu Kultury w Kościelcu. Druga od 8.30 do 12 w Bazylice Lichańskiej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do Polski cały czas napływa gorące powietrze, dlatego w wielu regionach zobaczymy dziś około 30 stopni. Nad morzem 25, w centrum około 30, najgoręcej na południu 34. Przewaga słońca, ale właśnie w drugiej połowie dnia na południu Polski możliwe opady deszczu, a nawet burze. Wiatr słaby, ciśnienie lekko spada.

0: goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Trwa tydzień.

0: otworzyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl. Reklama.
6: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Badajmy piersi, apeluje do Wielkopolanek NFZ. W ten piątek darmowe badania będzie można wykonać w Onkomedzie na Zakładowej w Koninie. W poniedziałek za tydzień, czyli 10, mamobus będzie przy Ośrodku Zdrowia w Dąbiu, 19 sierpnia przy Bibliotece w Babiaku, przy Urzędzie w Strzałkowie oraz przy Biedrze na Jaspisowej w Starym Koninie, a następnego dnia na Chopina na Zatorzu. 21 przed Urzędem Gminy w Grzegorzewie, tego samego dnia także przed Halą Mosir w Turku będą takie bezpłatne badania. 24 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Jeśli chodzi o powiat koniński, to tu w sierpniu zaplanowano przyjazd mamobusów 27 do Krzymowa przed Urząd Gminy i 28 do Kramska przy remizie OSP. Ponadto 26 sierpnia przy Kauflandzie w Turku, a 27 przy takim samym sklepie w Kole, 28 przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie i jeszcze raz w tym samym miejscu 31 sierpnia. Nie odkładajmy tak ważnej sprawy na później. Na stronach poznańskiego NFZ-u podano pełen wykaz i numery telefonów do zapisów na badania. Do 10 sierpnia koła gospodyń wiejskich oraz sołectwa mogą zgłaszać w Domu Kultury w Golinie chęć udziału w konkursie kulinarnym, który zostanie zorganizowany w 3 kategoriach. Danie główne, deser oraz pierogi letnich smaków. Po raz trzeci w gminie odbędzie się bowiem Festiwal Letnich Smaków 22 sierpnia od 15. Będziemy bawić się przy remizie OSP w Węglewie. W programie imprezy występy artystyczne, dmuchańce, food trucki, stoiska KGW, zagroda z alpakami i zabawa z DJ-em. Wstęp jest wolny. A przy dobrej pogodzie mają odbyć się nawet przeloty balonem. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Kultury w Golinie w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Szansa na tańszą benzynę, ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
2: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
0: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
0: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
4: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
0: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
5: Konikiem byłoby drożej.
6: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
5: Super pomysł. Oby częściej i więcej.
0: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
7: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
0: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
1: A co w regionie?
8: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zachęca do udziału w fotokonkursie, w którym chodzi o pokazanie tego, jak zmienia się nasza lokalna wieś dzięki unijnym środkom.
9: Już po raz kolejny organizujemy konkurs fotograficzny związany z obszarami wiejskimi. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich tych, którzy w sposób szczególny interesują się fotografią, ale również wsią, obszarami wiejskimi, by w tym konkursie wziąć udział. Prace konkursowe przyjmowane są do 29 sierpnia. Są oczywiście bardzo atrakcyjne nagrody. Warto zapoznać się z zasadami konkursu, ale również w ten sposób obcować z naturą, bo ten konkurs, tak jak powiedziałem, związany jest z obszarami wiejskimi, ze zmianami, które na tych obszarach zachodzą, również dzięki środkom z Unii Europejskiej.
8: A do udziału w konkursie zachęcał wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Iście wakacyjna. Dziś pogoda na północy od 23 do 27 stopni, w centrum około 30, a na południu nawet 34. Przewaga słońca, będzie ładnie, dopiero później w drugiej połowie dnia pokażą się burze i przelotne opady, zwłaszcza na południu, ale także miejscami w centrum. Wiatr słaby, a ciśnienie powoli spada.

brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu.

0: wydarzenia, jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Radzie Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Badajmy piersi, apeluje do Wielkopolanek NFZ. W ten piątek darmowe badania będzie można wykonać w Onkomedzie na Zakładowej w Koninie. W poniedziałek za tydzień, czyli 10, mamobus będzie przy Ośrodku Zdrowia w Dąbiu, 19 sierpnia przy Bibliotece w Babiaku, przy Urzędzie w Strzałkowie oraz przy Biedrze na Jaspisowej w Starym Koninie, a następnego dnia na Chopina na Zatorzu. 21 przed Urzędem Gminy w Grzegorzewie, tego samego dnia także przed Halą Mosir w Turku będą takie bezpłatne badania. 24 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Jeśli chodzi o powiat koniński, to tu w sierpniu zaplanowano przyjazd mamobusów 27 do Krzymowa przed Urząd Gminy i 28 do Kramska przy remizie OSP. Ponadto 26 sierpnia przy Kauflandzie w Turku, a 27 przy takim samym sklepie w Kole, 28 przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie i jeszcze raz w tym samym miejscu 31 sierpnia. Nie odkładajmy tak ważnej sprawy na później. Na stronach poznańskiego NFZ-u podano pełen wykaz i numery telefonów do zapisów na badania. Do 10 sierpnia koła gospodyń wiejskich oraz sołectwa mogą zgłaszać w Domu Kultury w Golinie chęć udziału w konkursie kulinarnym, który zostanie zorganizowany w trzech kategoriach. Danie główne, deser oraz pierogi letnich smaków. Po raz trzeci w gminie odbędzie się bowiem Festiwal Letnich Smaków 22 sierpnia od 15. Będziemy bawić się przy remizie OSP w Węglewie. W programie imprezy występy artystyczne, dmuchańce, food trucki, stoiska KGW, zagroda z alpakami i zabawa z DJ-em. Wstęp jest wolny. A przy dobrej pogodzie mają odbyć się nawet przeloty balonem. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Kultury w Golinie w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
2: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
0: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gruźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
0: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej po tym, jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Buchański.
4: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
0: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co w kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
0: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
1: A co w regionie?
6: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na nową wystawę posterową, czyli plakatową. Verba volant, scripta manent. Dawne formy zapisu. Którą można oglądać w korytarzu na piętrze zamku na osiedlu Gosławice. Za jej sprawą udamy się w niezwykłą podróż śladami najdawniejszych sposobów zapisywania i utrwalania informacji. Dzięki unikatowym zabytkom archeologicznym przeniesiemy się do Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Imperium Rzymskiego, poznając różne formy pisma. Przekonamy się, że jeden z największych wynalazków kultury ludzkiej, jakim jest pismo, powstawało niezależnie w różnych kręgach kulturowych. Łacińska maksyma zawarta w tytule wystawy, znacząca słowa udatują, pismo pozostaje, podkreśla znaczenie pisma jako istotnego nośnika wiedzy, historii i kultury. Dziś wprawdzie Konińskie Muzeum jest zamknięte, ale polecamy, by wybrać się tam od wtorku do piątku i w weekendy. We wtorki zwiedzanie jest bezpłatne.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś pogodnie i słonecznie w całej Polsce, choć w drugiej części dnia miejscami na południu, w centrum i na północy może przelotnie popadać. Na termometrach od 24 stopni na Pomorzu, 30 na Mazowszu, do 30-31 w południowej Polsce.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranek FM.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: To ostatni moment na zaktualizowanie certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prosi koninian, by do najbliższej środy, 5 sierpnia, wykonali tę prostą i konieczną co pewien czas czynność. Wystarczy zalogować się do mObywatela lub mObywatela Juniora. Nie trzeba nic dodatkowo robić. Certyfikaty zostaną zaktualizowane automatycznie, gdy będziemy korzystać z aplikacji. Jeśli chodzi o dzieci, legitymacja szkolna odświeży się sama po zalogowaniu, inaczej może być w przypadku niektórych studentów. Wówczas konieczne będzie pobranie nowego QR kodu z dziekanatu i ponowna aktywacja legitymacji. Cykliczna aktualizacja certyfikatów naszych cyfrowych dokumentów w mObywatelu to standardowa procedura, która pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji, wyjaśnia mieszkańcom regionu Urząd Wojewódzki. W niedzielę jedno z najsłodszych świąt w naszym województwie. 9 sierpnia będziemy obchodzić Wielkopolski Dzień Pszczół. Samorząd województwa zaprasza wtedy do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. W programie jarmark pszczelarski, rękodzieło, miodowe kulinaria i koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wśród bezpłatnych atrakcji pokazy bartnictwa, pasieka edukacyjna, ptasznik, straż grodowa, stanowiska łucznicze, przejazdy kulcykiem, animacje, warsztaty i dmuchańce. To wszystko dla Wielkopolan i naszych gości w niedzielę w godzinach od 12 do 18 w Kaliszu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Faktorama. Teoria
1: i praktyka.
0: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
1: Trawnik, kwiaty?
0: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Gastoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
4: Wow!
3: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47, Konin.
4: Reklama.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dawaj, FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Reklama.
8: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Dorota Werdycka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania, mówi minister Gawkowski.
9: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
8: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
10: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
8: Według ministra energii Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
11: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
8: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
12: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linette zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
8: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
0: A co w regionie?
13: Kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Grzegorzew. Dzięki lokalnej grupie działania Solna Dolina oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu, Grzegorzew pozyskał dotację na modernizację świetlicy wiejskiej przy ulicy Kolskiej. Wybrano już firmę, która za 531 tysięcy złotych zbuduje zupełnie nową konstrukcję dachu i położy blachotę chłówkę oraz kompleksowo ociepli ściany, strop i sufity, dzięki czemu budynek będzie energooszczędny i ekologiczny. Oprócz tego wykonane zostanie nowe odwodnienie, a ściany zewnętrzne świetlicy w Grzegorzewie zyskają ładną i nowoczesną elewację. Ekipa budowlana ma czas na zakończenie robót do połowy listopada.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, choć może się chmurzyć miejscami w południowej, centralnej, a później również północnej Polsce. Na południu może przelotnie popadać deszcz. Dziś na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W Kazimierzu Biskupim trwa jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Przebudowa obejmuje 8 ulic: Kraszewskiego, Żeromskiego, Reja, Dąbrowskiej, 1 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Prusa. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 9 milionów złotych. Zakres prac jest szeroki. Modernizowane są jezdnie, chodniki i zjazdy, a także powstają nowe ścieżki rowerowe. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy LED. Inwestycja zakłada także budowę dwóch rond oraz wyniesionego skrzyżowania, które ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Dodatkowo powstanie punkt przesiadkowy dla autobusów MZK wraz z toaletą miejską przeznaczoną dla pasażerów i kierowców. Przypomnijmy, że Kazimierz Biskupi od nowego roku ma być miastem. W niedzielę rajd rowerowy trzech gmin. Wyruszymy z Rychwała, potem przejedziemy przez miejscowość Grabowa, dalej Jaroszewice Rychwalskie i Siąszyce oraz Siąszyce Trzecie, a meta w Dzierzbinie. Cykliści wyruszą o 14 z Rynku Miejskiego w Rychwale w powiecie konińskim. Cała wyprawa do gminy Mycielin w powiecie kaliskim ma liczyć 20 km. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić niedzielne popołudnie, podziwiać malownicze krajobrazy trzech gmin oraz wspólnie promować zdrowy styl życia. Zapisy w dniu wycieczki tuż przed jej rozpoczęciem. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą mieć kamizelki odblaskowe.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: tanie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedzielę handlowe również. Reklama.

0: Jest alert przed upałami również trzeciego stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
0: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
3: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja, ale zawieszenie działalności oddziału.
0: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieliska. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kociesz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
0: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
1: A co w regionie?
5: Mieszkańcy gminy Stare Miasto, którzy planują budowę domu lub inną inwestycję na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinni pamiętać o ważnym terminie. Do końca sierpnia można jeszcze składać wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Od września zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z reformą planowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie uzależnione od nowych wymogów, między innymi od zapisów planu ogólnego gminy. Po jego uchwaleniu wydanie decyzji dla działek położonych poza wyznaczonymi obszarami nie będzie możliwe. Urząd Gminy Stare Miasto zachęca, aby nie czekać do ostatniej chwili i składać kompletne wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed złożeniem dokumentów warto również skonsultować się z urzędem, by sprawdzić, czy dla wybranej działki możliwe będzie uzyskanie decyzji. Analogiczne zasady dotyczyć będą wszystkich gmin w powiecie konińskim, w Wielkopolsce i na obszarze całego kraju.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów. Deszczowe chmury mogą się zebrać przede wszystkim w południowej Polsce. Chmurzyć może się również na północy i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 w północnej Polsce, 30 w centrum, do 33 na południu.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidze.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Radni gminy Krzymów zdecydowali o zwiększeniu o 100 tysięcy złotych środków przeznaczonych na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Najtańsza oferta złożona w przetargu znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie. Samorząd liczy teraz na niższe propozycje wykonawców w kolejnym postępowaniu. Jeśli nie uda się wyłonić firmy, która zrealizuje zadanie w dostępnych środkach, remont nie dojdzie do skutku, a przyznane dofinansowanie będzie trzeba zwrócić. Niestety gmina Krzymów ma również inne pilne potrzeby inwestycyjne, m.in. związane z drogami i infrastrukturą. Przypomnijmy, że to kolejna taka sytuacja, gdy drewniana konstrukcja została zaatakowana przez pasożyty. W tym sezonie turystycznym na pewno nie będzie możliwe podziwianie Konina z najwyższej góry w powiecie. W tym miesiącu w naszym województwie odbędzie się 19. edycja Festiwalu Sztuki Ludowej. To wydarzenie o randze międzynarodowej, podczas którego można poznać folklor z wielu innych krajów świata. W tym roku do Wielkopolski przyjadą ludowi artyści z Tajwanu, Senegalu, Litwy, Turcji, Burundi oraz z Algierii. Na początek ich występy zobaczymy w Container Art w Poznaniu 12 sierpnia o 21.00, potem 14 od 18.00 na rynku w Gnieźnie, dalej 15 sierpnia w murowanej gościnie na placu przy kościele od godziny 13.30 i tego samego dnia o 17.00 na targowisku miejskim w Słupcy w ramach Wawrzynek. A 16 sierpnia w południe w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach i na finał również 16 na scenie nad jeziorem w Swarzędzu o 19.00. Zachęcamy zwłaszcza, by wybrać się w połowie miesiąca do Słupcy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
1: Trawnik, kwiaty?
0: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.
4: W czwartek nad ranem syreny zawoły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Drota Werdycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione, do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
4: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
7: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenia.
4: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
8: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
4: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora Norsk Tipping. W środku kolejki piłkarskiej firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
5: A co w regionie?
1: Mija kolejny tydzień tegorocznych żniw. Wielkopolska Izba Rolnicza na podstawie informacji przekazanych przez pracowników biur powiatowych WIR przygotowała następny raport bazujący na danych przekazywanych przez farmerów z poszczególnych obszarów naszego województwa. W powiecie konińskim przebieg zbierania plonów jest zróżnicowany ze względu na dużą powierzchnię powiatu oraz różnice w jakości gleb. W południowej części, gdzie dominują słabe gleby, zaawansowanie zbiorów zbóż, głównie żyta i owsa, wynosi około 30-40%. W północnej części powiatu zakończono już w niemal całości zbiory jęczmienia ozimego, natomiast zbiory rzepaku są zaawansowane w około 20-30%, a pozostałych zbóż w około 15-20%. Susza znacząco wpłynęła na wysokość plonów, które w wielu gospodarstwach są nawet o połowę niższe niż w latach ubiegłych. Rolnicy, którzy nie są zmuszeni do sprzedaży ziarna, decydują się na jego magazynowanie, licząc na wzrost cen. Aktualne ceny skupu w przypadku powiatu konińskiego wynoszą rzepak około 2390 zł za tonę, pszenżyto 710 zł, pszenica konsumpcyjna 840, pszenica paszowa 760, a jęczmień ozimy około 640 zł za tonę. Takie kwoty oferowano farmerom z naszej części Wielkopolski jeszcze w ubiegłym tygodniu, tak wynika z raportu Izby Rolniczej.
5: Konin FM. Pogoda.
4: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów, choć deszczowe chmury mogą się pojawić przede wszystkim w południowej Polsce, a na północy, w centrum i również na południu może się po prostu chmurzyć w ciągu dnia. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 na północy, 30 w centrum, do 33 na południu.
9: To jest Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, a ja wracam do Was po tej krótkiej przerwie. Z tej strony Olaf Kaszyński, program Popołudnie w dobrym rytmie. Słyszymy się po 15 w poniedziałek 3 sierpnia. To imieniny Lidii, Nikodema i Kameli oraz Dzień Arbuza, który kojarzy nam się oczywiście z latem. I arbuzem oczywiście można się poratować w te piękne, upalne, ciepłe dni. Dzisiaj również gorący dzień, ciepło ma być także w kolejnych dniach, także przygotujcie się na to, że trzeba będzie dużo tej wody pić i słońca unikać. Ale to lato, to sierpień, to kolejny miesiąc, kolejne wyzwania i kolejne możliwości. A my w tej godzinie, w tym programie zaglądamy także do Marcina Hakiela.

0: Pierwszego dnia pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.
7: Konin FM 104.1.

0: FM.
1: Okazuje się, że słynny aktor Ben Affleck potrafi wygrywać nie tylko na wielkim ekranie. Aktor wystąpił w amerykańskiej charytatywnej edycji teleturnieju Milionerzy, gdzie razem z Jamie Dingiem dotarł aż do finałowego pytania wartego $1 000 000. Dotyczyło ono nazw indyków ułaskawianych przez prezydentów USA z okazji Święta Dziękczynienia. Po krótkiej naradzie duet postawił na odpowiedź Spaghetti and Meatball i trafił w dziesiątkę. Co ważne, cała wygrana trafi do fundacji Eastern Congo Initiative założonej przez Afflecka, która wspiera lokalne społeczności w Demokratycznej Republice Konga. I to chyba najlepszy dowód na to, że czasem największą wygraną jest możliwość pomagania innym.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: To ostatni moment na zaktualizowanie certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prosi konian, by do najbliższej środy, 5 sierpnia, wykonali tę prostą i konieczną co pewien czas czynność. Wystarczy zalogować się do mObywatela lub mObywatela Juniora. Nie trzeba nic dodatkowo robić. Certyfikaty zostaną zaktualizowane automatycznie, gdy będziemy korzystać z aplikacji. Jeśli chodzi o dzieci, legitymacja szkolna odświeży się sama po zalogowaniu, inaczej może być w przypadku niektórych studentów. Wówczas konieczne będzie pobranie nowego QR kodu z dziekanatu i ponowna aktywacja legitymacji. Cykliczna aktualizacja certyfikatów naszych cyfrowych dokumentów w mObywatelu to standardowa procedura, która pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji, wyjaśnia mieszkańcom regionu Urząd Wojewódzki. Stowarzyszenie RetroTrans przypomina o trwającej w internecie zbiórce podpisów pod petycją w sprawie połączeń kolejowych w stronę Trójmiasta i Dolnego Śląska. Miałyby one odbywać się poprzez bezpośrednie kursy przez Konin, ale nieco nietypową drogą, bo fragmentem tzw. magistrali węglowej, czyli szlaku łączącego Śląsk z rejonami nadmorskimi. RetroTrans walczy o dwie pary pociągów w ciągu dnia. Jeden z kierunku Gdyni, drugi z kierunku Olsztyna, które zostałyby przekierowane przez Babiak, Koło i Konin, aby zapewnić bezpośrednie połączenie naszych miast zarówno z morzem, jak i z Wrocławiem. Petycję można podpisać online, szczegóły na profilu społecznościowym Stowarzyszenia RetroTrans. To już ostatni miesiąc wakacji i choć zostało jeszcze kilka tygodni, to niestety powoli wypada nam zapowiadać wydarzenia wieńczące czas bez troski. 29 sierpnia o 15 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponentowie Dolnym odbędzie się piknik na pożegnanie wakacji. Będą dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, lody, napoje, gry i zabawy dla dzieci, występy taneczne dzieci, wojskowa grochówka, kiełbaski, hot dogi, ciasta, kawa, herbata. Wszystko to, co sprzyja integracji lokalnej społeczności, to w Ponentowie Dolnym. W ostatnią sobotę sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Na antenie Kolin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie mamy dziś świetną wiadomość prosto z lasów pod Poznaniem. W nadleśnictwie Łopuchówko leśnicy zauważyli niezwykle rzadkiego chrząszcza, zacnika czarnego. To gatunek, który w Polsce występuje tylko lokalnie i znajduje się na listach zagrożonych zwierząt. Co ciekawe, jego larwy pojawiają się i rozwijają się przez blisko 2 lata w próchniejącym drewnie starych drzew. Dlatego pojawia się tylko tam, gdzie leśny ekosystem jest naprawdę dobrze zachowany. Jak podkreślają leśnicy, taka obserwacja potwierdza, że odpowiedzialnie prowadzona gospodarka leśna może iść w parze z ochroną cennej przyrody. A to oczywiście przypomina nam, że nawet najmniejsi mieszkańcy lasu potrafią opowiedzieć wielką historię o stanie naszej natury.
1: Kolin FM.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101, 63 307 0101.

0: My na antenie Kolin FM nie kończymy naszego spotkania w programie Popołudnie w dobrym rytmie i rzeczywiście to popołudnie może być świetne. Korzystajcie z letniej, wakacyjnej pogody. Jeśli podsłuchujecie nas w jakimś ciekawym miejscu, koniecznie czekam także na wasze raporty facebook.com/KolinFM i oczywiście w kolejnej godzinie także nie zabraknie ciekawostek ze świata czy z regionu. Zajrzymy już po 16:00 m.in. do 54-latka z Kalisza.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
7: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę.
1: Wiadomości Konin FM.
7: Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
8: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
9: Policjanci z komisariatu na bydgoskim w Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
8: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
7: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
10: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
7: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
11: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
7: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
12: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
7: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
1: A co w regionie?
2: Burmistrz Koła poważnie rozważa wprowadzenie w miejskich parkach zakazu jazdy hulajnogami elektrycznymi. Kilka dni temu w Powierciu pod Kołem 13-latek przewożąc na hulajnodze 15-latkę przez niedostosowanie prędkości na prostym odcinku stracił panowanie nad pojazdem. Wypadek był tak poważny, że musiało lądować lotnicze pogotowie ratunkowe. Wielkopolska policja przypomina, że na hulajnodze nie wolno przewozić pasażerów. To pojazd wyłącznie jednoosobowy. Ponadto wielu rodziców pozwala, by ich dzieci jeździły pojazdami, w których celowo zdjęto ograniczenie możliwej prędkości, a to skrajnie nieodpowiedzialne decyzje dorosłych, których konsekwencje mogą być tragiczne. W ubiegłym tygodniu w innym wielkopolskim mieście, w Gnieźnie, w trybie natychmiastowym wprowadzono zarządzenie zakazujące jazdy hulajnogami elektrycznymi w okolicach jeziora Winiary i Jelonek. To skutek kilku poważnych zdarzeń, do których doszło niedawno. Wielkopolska policja zapowiada wzmożone kontrole młodzieży poruszającej się hulajnogami elektrycznymi. Sprawdzane będzie to, ile dziecko ma lat, czy posiada kartę rowerową, kask na głowie i czy pojazd nie ma zdjętego ograniczenia maksymalnej prędkości. Drogówka ma także zwracać większą uwagę na to, jak użytkownicy hulajnóg przejeżdżają przez ulicę i jak zachowują się na chodnikach, po których poza kilkoma wyjątkami nie mają prawa się poruszać.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Jutro nadal sporo słońca, choć może miejscami przelotnie padać deszcz. W górach na zachodzie i północnym wschodzie możliwe również burze. Na termometrach jutro od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.

0: miejsce okazało się, że poprzedniej nocy sklep również został okradziony. Straty oszacowano na około 6 tysięcy złotych. Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego dzięki monitoringowi, a zatrzymany 54-latek usłyszał zarzuty dwóch kradzieży z włamaniem, a ponieważ działał w warunkach recydywy, groził mu nawet 15 lat więzienia. Ta historia pokazuje, że kamery coraz częściej pomagają skutecznie wyjaśniać takie sprawy. Także przed mundurowymi nikt nie ucieknie.
1: Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

Słuchacie Konin FM na 104.1 i są nowe dane z Urzędu Transportu Kolejowego i Poznań ma powody do zadowolenia. Dworzec Poznań Główny ponownie jest drugim najbardziej ruchliwym dworcem w Polsce. W zeszłym roku obsłużył aż 29 370 tysięcy pasażerów. To ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Liderem został Kraków Główny, a dotychczasowy numer 1, czyli Wrocław Główny, spadł na trzecie miejsce. Każdego dnia przez Poznań Główny przewijało się średnio ponad 80 tysięcy podróżnych. To pokazuje, jak ważnym kolejowym punktem na mapie Polski jest właśnie stolica Wielkopolski. A jeśli wybieracie się dziś w podróż, życzymy spokojnej drogi i oczywiście zostańcie z nami na 104.1.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Grzegorzew. Dzięki lokalnej grupie działania Solna Dolina oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu, Grzegorzew pozyskał dotację na modernizację świetlicy wiejskiej przy ulicy Kolskiej. Wybrano już firmę, która za 531 tysięcy złotych zbuduje zupełnie nową konstrukcję dachu i położy blachotę-chówkę oraz kompleksowo ociepli ściany, strop i sufity, dzięki czemu budynek będzie energooszczędny i ekologiczny. Oprócz tego wykonane zostanie nowe odwodnienie, a ściany zewnętrzne świetlicy w Grzegorzewie zyskają ładną i nowoczesną elewację. Ekipa budowlana ma czas na zakończenie robót do połowy listopada. W Kazimierzu-Biskupim trwa jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Przebudowa obejmuje 8 ulic: Kraszewskiego, Żeromskiego, Reja, Dąbrowskiej, 1 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Prusa. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 9 milionów złotych. Zakres prac jest szeroki. Modernizowane są jezdnie, chodniki i zjazdy, a także powstają nowe ścieżki rowerowe. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy LED. Inwestycja zakłada także budowę dwóch rond oraz wyniesionego skrzyżowania, które ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Dodatkowo powstanie punkt przesiadkowy dla autobusów MZK wraz z toaletą miejską przeznaczoną dla pasażerów i kierowców. Przypomnijmy, że Kazimierz Biskupi od nowego roku ma być miastem. Znamy program kolejnych dożynek w regionie. W gminie Grodziec w powiecie konińskim Święto Plonów odbędzie się już 16 sierpnia w Królikowie IV. Wydarzenie zacznie się kwadrans przed 14. W programie między innymi korowód dożynkowy, msza święta polowa w intencji rolników, występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, koncert orkiestry Dętej Parafii Królików, estrada regionalna Równica z Ustronia, to o 16.30. Potem kapela podwórkowa Kraciaki i na finał zabawa taneczna z DJ-em od 18.30 aż do godziny 23.00. Dodatkowo 16 w Królikowie IV mają być bezpłatne dmuchańce i animacje dla dzieci oraz lokalne stoiska gastronomiczne.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Słuchajcie, Colin FM to jest program popołudnie w dobrym rytmie, a w kole pojawiło się kolejne ważne wsparcie dla seniorów. Blisko 40 mieszkańców miasta otrzymało bezpłatne opaski bezpieczeństwa, które zapewniają całodobową opiekę na odległość. Urządzenia trafiły do osób starszych, które ze względu na stan zdrowia, ograniczoną samodzielność oraz samotne zamieszkiwanie potrzebują dodatkowego poczucia bezpieczeństwa. Opaski pozwalają m.in. monitorować podstawowe parametry i szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Seniorzy przeszli też szkolenie z obsługi urządzeń i co ważne, nie ponoszą kosztów ani za opaskę, ani za abonament. Z takiego rozwiązania w kole korzysta już około 240 osób. To przykład, że czasem niewielkie urządzenie może dać naprawdę wielkie poczucie spokoju.
1: Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
3: Wow!
2: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47, Konin.

Na antenie Kolin FM na 104.1 lądujemy w Kazimierzu Biskupim, gdzie trwa duża drogowa metamorfoza. Mieszkańcy 8 ulic mogą spodziewać się sporych zmian, bo modernizowane są m.in. Kraszewskiego, Żeromskiego, Reja, Dąbrowskiej, 1 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Prusa. Inwestycja ma poprawić nie tylko wygląd okolicy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i wygodę codziennego poruszania się. W planach jest wzmocnienie jezdni, nowe chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe i energooszczędne oświetlenie LED. Powstaną też dwa ronda, wyniesione skrzyżowanie oraz punkt przesiadkowy dla autobusów MZK. Wartość całego zadania to ponad 9 milionów złotych, a połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania. Oby takie inwestycje sprawiały, że każda droga będzie prowadzić do bezpieczniejszego i wygodniejszego miejsca. Kolin FM.

0: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać się w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia. Są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
2: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie, i w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
3: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
0: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
4: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
0: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
5: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
0: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
6: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
0: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
1: A co w regionie?
7: Badajmy piersi, apeluje do Wielkopolanek NFZ. W ten piątek darmowe badania będzie można wykonać w Onkomedzie na Zakładowej w Koninie. W poniedziałek za tydzień, czyli 10, mamobus będzie przy Ośrodku Zdrowia w Dąbiu, 19 sierpnia przy Bibliotece w Babiaku, przy Urzędzie w Strzałkowie oraz przy Biedrze na Jaspisowej w Starym Koninie, a następnego dnia na Chopina na Zatorzu. 21 przed Urzędem Gminy w Grzegorzewie, tego samego dnia także przed Halą Mosir w Turku będą takie bezpłatne badania. 24 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie, jeśli chodzi o powiat koniński, to tu w sierpniu zaplanowano przyjazd mamobusów 27 do Krzumowa przed Urząd Gminy i 28 do Kramska przy remizie OSP. Ponadto 26 sierpnia przy Kauflandzie w Turku, a 27 przy takim samym sklepie w Kole, 28 przy Urzędzie Gminy w Strzałkowie i jeszcze raz w tym samym miejscu 31 sierpnia. Nie odkładajmy tak ważnej sprawy na później. Na stronach poznańskiego NFZ-u podano pełen wykaz i numery telefonów do zapisów na badania.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro pogodnie i słonecznie w większości regionów, choć miejscami może się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz na zachodzie, północnym wschodzie i w górach. Miejscami również burze. Na termometrach jutro więcej niż dziś, bo od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37, nawet 38 na Podkarpaciu.

0: to już możemy wspólnie przywitać się po godzinie 17 w kolejnej, ostatniej godzinie programu Popołudnie w dobrym rytmie, a my teraz jesteśmy w Pospólnie, gdzie jest już nowa trasa, która zachęca do aktywnego spędzania czasu. Oficjalnie otwarto tam ścieżkę pieszo-rowerową, a pierwszym wydarzeniem na nowym odcinku był wspólny rajd rowerowy. Uczestnicy wystartowali sprzed Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, a następnie przejechali trasą, która została oficjalnie włączona do lokalnego szlaku rowerowego. Ale ten rajd miał też piękny dodatkowy cel. Uczestnicy dotarli do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym i przekazali około 200 kg karmy. To świetny przykład, że nowa infrastruktura może łączyć ludzi nie tylko na drodze, ale też w pomaganiu. A my trzymamy kciuki za to, żeby takich wspólnych inicjatyw było jak najwięcej.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla

jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: 104.1.
1: Czasem wakacyjny wyjazd może przynieść naprawdę ciekawe obserwacje dotyczące codziennych wydatków. Adam Zdrójkowski, znany wam chociażby z programu Rodzinka.pl, opowiedział o swoim życiu w Hiszpanii i porównał koszty tamtejszego funkcjonowania z Warszawą. Aktor, który ma mieszkanie w Marbelli, przyznał, że w jego przypadku codzienne wydatki są niższe niż w stolicy Polski. Potrafi w ciągu jednego dnia wydać 700-100 euro, a jak ma już zrobione zakupy, to wystarczy nawet 50 czy 70 euro. Zwrócił uwagę też między innymi na koszty życia i na to, że loty do Hiszpanii potrafią kosztować około 300 zł w jedną stronę. Oczywiście wszystko zależy od miejsca, stylu życia i tego, jak wydamy pieniądze, ale takie porównania zawsze wywołują oczywiście sporo emocji, bo kto z nas nie lubi znaleźć miejsca, gdzie można cieszyć się słońcem i nie martwić się tak bardzo o portfel?
0: Konin FM. Konin FM.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy gminy Stare Miasto, którzy planują budowę domu lub inną inwestycję na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinni pamiętać o ważnym terminie. Do końca sierpnia można jeszcze składać wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Od września zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z reformą planowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będzie uzależnione od nowych wymogów, między innymi od zapisów planu ogólnego gminy. Po jego uchwaleniu wydanie decyzji dla działek położonych poza wyznaczonymi obszarami nie będzie możliwe. Urząd Gminy Stare Miasto zachęca, aby nie czekać do ostatniej chwili i składać kompletne wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed złożeniem dokumentów warto również skonsultować się z urzędem, by sprawdzić, czy dla wybranej działki możliwe będzie uzyskanie decyzji. Analogiczne zasady dotyczyć będą wszystkich gmin w powiecie konińskim, w Wielkopolsce i na obszarze całego kraju. Radni gminy Krzymów zdecydowali o zwiększeniu o 100 tysięcy złotych środków przeznaczonych na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Najtańsza oferta złożona w przetargu znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie. Samorząd liczy teraz na niższe propozycje wykonawców w kolejnym postępowaniu. Jeśli nie uda się wyłonić firmy, która zrealizuje zadanie w dostępnych środkach, remont nie dojdzie do skutku, a przyznane dofinansowanie będzie trzeba zwrócić. Niestety gmina Krzymów ma również inne pilne potrzeby inwestycyjne, m.in. związane z drogami i infrastrukturą. Przypomnijmy, że to kolejna taka sytuacja, gdy drewniana konstrukcja została zaatakowana przez pasożyty. W tym sezonie turystycznym na pewno nie będzie możliwe podziwianie Konina z najwyższej góry w powiecie. A teraz dwa zaproszenia na seanse filmowe, które czekają nas w Koninie w tym tygodniu. Warto zaplanować sobie. Najpierw o tym, co w czwartek w Centrum Kultury i Sztuki Oskard. 6 sierpnia o 18 w ramach kobiecego wieczoru w sali Kina Cafe pokazany zostanie film Brat, czyli poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. Przy okazji tej projekcji przewidziano spotkanie z reżyserem filmu Brat Maciejem Sobieszczańskim. Rozmowę z twórcą poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. I na to wydarzenie obowiązują bilety. Za to za darmo będzie można wybrać się w sobotę do kina plenerowego na osiedlu Łężyn 8 sierpnia. O 21.30 obejrzymy Cudowne życie. Opowiada on o Paryżu roku 1963 i zdeterminowanej matce, która sprzeciwia się diagnozie lekarzy orzekających, że jej najmłodszy syn nigdy nie będzie chodził.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: FM. Tonin FM.
1: Ta historia pokazuje, że nawigacja czasem potrafi zaprowadzić kierowcę naprawdę daleko. Nawet tam, gdzie samochód zdecydowanie nie powinien się znaleźć. 78-letni Polak podróżujący po Bawarii zaufał wskazaniom urządzenia i zjechał z normalnej drogi na leśne trasy, a później na coraz trudniejszy górski szlak. Finał tej wyprawy był zaskakujący, albowiem jego Volvo utknęło na wąskiej kładce dla pieszych nad potokiem. Samochód zawisł, a koła sunęły się po obu stronach konstrukcji. Służby przez ponad 4 godziny pracowały nad bezpiecznym usunięciem auta, wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale kierowca musi liczyć się z konsekwencjami, bo niemiecka policja wszczęła wobec niego postępowanie w sprawie wykroczenia. Jaki morał z tej historii? Nawigacji oczywiście warto słuchać, ale czasem zdrowy rozsądek powinien mieć jednak pierwszeństwo.
0: Tonin FM.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Cieszę się, że znowu spędzam z wami ten piękny czas na antenie Konin FM na 104.1. Za chwilę 18, a za nasze poniedziałkowe spotkanie bardzo dziękuję. Jutro wtorek, bardzo gorący, także uważajcie na siebie. Jutro świętuje Dominik i Prokop i mamy także Dzień Pantery Mglistej. A ja mówię do usłyszenia, do jutra. Olaf Kaszyński, cześć.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama.
3: Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Polonii. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao.
6: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
5: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leolią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweńska gwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania, poinformowała w poniedziałek jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu Wielkiej Pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku. Był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął trzecie miejsce.

0: Pogoda.
1: Nad morzem jutro od 22 do nawet 27 stopni, w centrum 34-37 na południowym wschodzie. Takie maksymalne wartości. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu, zachodzi na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, możliwe też burze.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więc na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Konin FM 104.1.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu zabranie udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako, a więc trudniej wylosować się nie mogło. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu HPL Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Michał Waszkiewicz.
4: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg

0: 104.1. Pogoda.
1: W nocy 15 stopni na północy, 16 w rejonach podgórskich Karpat, 19 w centrum, 21 na południowym wschodzie. Początkowo na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Z czasem chmur będzie przybywać w centrum i na północnym wschodzie. Tam może przelotnie padać deszcz, możliwe burze lokalnie z gradem.
2: Konin FM.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.